Yeah.

May there be peace and love and protection.

ta mruga. Chodź. Bajki ci opowiem. Bajka będzie długa.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Kamienne kręgi. Tym razem województwo zachodniopomorskie, okolice miejscowości Pławno. Archeolodzy odkryli tutaj trzy kamienne kręgi i trzy kurhany sprzed około 2000 lat. Jak podkreślają badacze, znalezisko to rzadkość na terenach Polski. Większość podobnych kręgów została na przestrzeni tysiącleci zniszczona, a kamienie powalone lub wtórnie użyte. Odkryty obszar pełnił funkcję cmentarzyska, funkcjonowało ono między I a III wiekiem naszej ery. Założyli je goci, czyli wschodniogermański lud pochodzenia skandynawskiego. Odkryte kręgi są tworzone przez głazy, rozstawione w odległości około 3 metrów od siebie i połączone dodatkowo wieńcem z otoczaków. Kamienie wystające z ziemi zostały zauważone w 2014 roku przez leśników pracujących nieopodal. Poinformowali oni o tym archeologów, którzy w 2016 roku zaczęli eksplorację terenu.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Dobry wieczór Państwu, z tej strony Kuba Długosz, audycja Winyl, godzina 19. Świetnie się z Państwem słyszeć, przygotowałem dzisiaj kilogramy dobrej muzyki. To co, zaczynamy.

Za nami dwa pierwsze utwory tego wieczoru. Zespół The Beatles, He Comes the Sun oraz Fleetwood Mac, Dreams. No Beatlesów to chyba nie trzeba nikomu przedstawiać, to klasyka. Kocham, lubię, myślę, że wy też. A przed nami Tears for Fears, Everybody Wants the Rule World. Kawałek znany, no bo puszczamy w sumie tylko dobrą muzykę, bo szkoda czasu na tą złą. A potem córki Ewy, Hey Lover, piękny utwór z lat 60. Przenieśmy się do tego czasu. To co? Let's go!

I jesteśmy z powrotem, za nami zespół Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World oraz córki Ewy, Hey Lover, tak, mój angielski, yo yo yo, everybody, my name is Kuba, I'm from Poland. Ale, moi drodzy, zostawmy sobie żarty na bok, przed nami zespół The Rootness, Be My Baby i Weezer, Island in the Sun. Moi drodzy, dzisiejsza muzyka chyba za bardzo nastawiona jest na zysk i sprzedaż. Brakuje w niej trochę duszy, ale nie martwcie się tym, ponieważ muzyka, którą dla was przygotowałem, tą duszę ma. Mam nadzieję, że ta, która będzie powstawała w dzisiejszych czasach, złapie w końcu właściwy oddech. To co? Kolejne dwa utwory.

Za nami kolejne dwie piosenki. Zespół The Rudeness, Be My Baby, bardzo słodki, bardzo kochany. No bym powiedział, że to takie, jak to się to nazywało, ananas z kokosem. Pina colada, tak, to chyba dosłownie kojarzy mi się z tą piosenką. Natomiast zespół Wizard Island in the Sun. A przed nami kolejna klasyka, Blondie, dokładnie tak. Heart of Glass, moi drodzy, Heart of Glass, a potem David Bowie, Rebel Rebel. No Davida Bowiego nie muszę przedstawiać, chyba szkoda, że facet zawinął się dosyć wcześnie, bo jestem ciekawy, co przyniósłby dzisiaj. Patrząc na to, jaki kierunek obrała muzyka, o czym wspominałem wcześniej, że bardziej nastawiona na zysk, mniej nastawiona na przekaz. Może to trochę nadwyrost, może to trochę subiektywne, ale sami sobie to przemyślcie, moi kochani. Tak, no to co? Lecimy z kolejną muzyką, dzisiaj jest poniedziałek. Posłuchajmy dobrej muzyki, żeby się naładować na ten tydzień.

I słyszymy się z powrotem, moi drodzy, za nami zespół Blondie, Heart of Glass i David Bowie, Rebel Rebel. No, cały czas ten wątek tego, jak ta muzyka ewoluuje, jest dla mnie zastanawiający, więc może dzisiaj sobie go trochę pociągnijmy bardziej. Wiecie co, można jeszcze dać taki argument, że to czasy są po prostu takie, jakie są, i ta muzyka zawsze odzwierciedla w pewnym stopniu nastroje społeczne i to, co dzieje się na świecie. Wiecie, no, żyjemy w czasach, które są w tym momencie najlepsze dla człowieka, odkąd istnieje świat. Mamy wszystko. Rozwój, technologię, medycynę. Może właśnie, że tego wszystkiego jest tak dużo i od ręki powoduje, że ta muzyka jest właśnie taka płytka. No teraz pewnie dużo osób się może obrazić, że tak uogólniam ten temat, no ale... Ale co mi tam, biorę to na siebie. A wcześniejsza muzyka z tych lat 70. Ogólnie wcześniejsza muzyka była troszkę inaczej zdeterminowana, wiecie, no może młodzież, która miała wtedy 20 lat i tworzyła tą muzykę, była znacznie bardziej dojrzalsza niż dzisiejsza młodzież. Co o tym myślicie? Dajcie znać w komentarzu na Facebooku, a my nie przedłużamy i teraz poleci zespół Talking Heads, gadające głowy Psycho Killer oraz zespół The Police Roxanne. No Stinga lubię, byłem na koncercie, jeszcze wam tak powiem, na Narodowym, tak, potwierdzam, nagłośnienie nie bez powodu jest owiane taką legendą na tym obiekcie, natomiast Sting jak na 70 parę lat dał super koncert. Moi drodzy, zespół The Police i Talking Heads przed nami.

No i jesteśmy z powrotem. Klasyka gatunku. Lubimy punkty zwrotne, które się powtarzają, bo cytując klasyka Barei, film Race, ja lubię te filmy, które znam. I z muzyką chyba jest tak samo, myślę, chociaż w sumie to jestem otwarty na nową muzykę i myślę, że wy, moi słuchacze, też, bo funduję wam ciekawe znaleziska, mimo że to nie są nowe numery, ale na pewno nie wszystko znacie. Moi drodzy, Radio Odzew, najlepsza muzyka na świecie i pod słońcem. Jest zew, jest muzyka. Ale wracając do muzyki, przed nami Jimi Hendrix. Tak, przeżywam fascynację gitarową, jeżeli chodzi o tą postać. I no może to, że on wszystko zagrał, co było do zagrania, to trochę na wyrost, ale na pewno wyznaczył kierunek gitary elektrycznej na wiele, wiele dekad. Niesamowity człowiek i takie postacie trafiają się, to prawda, rzadko, ale też chyba muszą trafić na odpowiedni czas na świecie, żeby się przebić. No, więc Jimi Hendrix przed nami, a tuż po nim, no to będzie niespodzianka, moi drodzy. W sumie to będzie niespodzianka. No.

I co? Jedno szybkie wejście. Moi drodzy, no dzisiaj krócej, musicie mi wybaczyć. Nie było stałego elementu, czyli tej szarej godziny, żeby się zastanowić nad sobą. W ogóle jak to brzmi? Musimy chyba zmienić to na jakieś takie zen albo medytację. Chyba tak. No, ale za nami Jimi Hendrix, utwór Along the Watchtower. Taka ciekawostka, jest to utwór Boba Dylana, który zrobił cover, Jimi Hendrix zrobił cover, no. Bardzo udany, co zresztą było słychać. A teraz puszczę wam, no, trzymajmy się wersji, że piosenka zagadka na koniec będzie, więc puszczam do was oko. Kuba Długosz, audycja winyl, godzina 19 w każdy poniedziałek. Całuję, ściskam, słyszymy się za tydzień. No, cześć!

Wracam ze sklepu. Stojąc w przedpokoju, zaglądam do wnętrza mieszkania. Patrzę, a ja przy biurku za komputerem siedzę. Jak to? Myślę. Przecież ja ze sklepu wracam. Podchodzę do biurka, siadam, patrzę na przedpokój, a tu ja ze sklepu wracam. A, myślę sobie, w porządku. Tylko czemu ja taki zdziwiony jestem? Takie leki biorę. Zenon odczuwał niepokój, jego nieustanną obecność. W sumie mógłby się już przyzwyczaić, ale niepokój ów był bardzo kreatywny. Co chwila zmieniał postać, nasilenie i przedmiot, z którym można by go powiązać. Czasami przeradzał się w lęk, momentami pozwalał sobie nawet eskalować w strach. Ale starał się nie nadużywać Zenona i nie szarżować po skali. Ale dbał o to, by się nie oddalać. Był na tyle blisko, by Zenon stale czuł jego obecność. Cóż, trzeba przyznać, że lęk po prostu bardzo lubił Zenona. I tęsknił, ilekroć Zenon wysmyknął mu się i zdołał wyluzować. Zenon słyszał głosy. Różne, czasem alty, czasem soprany, albo basy, albo te nory. Bywały głośne, natarczywe, albo ciche i spokojne, najczęściej coś mówiły. Jeden z głosów kiedyś powiedział mu, że to niedobrze, że je słyszy. Te głosy znaczy. Z tego powodu, że na pewno jest wariatem. Zenon zmartwił się trochę, bo nie chciał, bo niby co z tym zrobić. To jednak kłopot. Postanowił pójść do lekarza, takiego od słyszenia głosów. Na szczęście pan doktor go uspokoił. To bardzo dobrze, że pan słyszy głosy. Gdyby pan nie słyszał, to trzeba by się udać do laryngologa. Gorzej jakby pan widział głosy. I wtedy Zenon usłyszał kolory.

Zenon w końcu się zdecydował. Coś z tym trzeba zrobić, bo dłużej już tak nie da rady. To już najwyższa pora. Ale sam sobie z tym nie poradzi, bo to jakby sam się chciał za uszy wyciągnąć z grządki porów. Gabinet pana psycho. Na tabliczce nazwisko, pory przyjęć, na ścianach dyplomy i instrukcja na wypadek pożaru. Krążył wokół już któryś dzień. Łaził, obserwował, zapamiętywał. Liczył zapalniczki. Wreszcie zjadł pora i zdecydował. W poczekalni siedziało kilka osób. Mierzyli się wzrokiem ostentacyjnie albo taksowali ukradkiem, zastanawiając się, czy na przykład reszta czekających pacjentów wie, że tak naprawdę nie istnieją? Albo że on ich od razu rozszyfrował i rozpoznał, że są jaszczurami? Lub z politowaniem i współczuciem patrzył na resztę biedaków nieumiejących latać. Człowiek karp nerwowo zwilżał skrzela za uszami, a człowiek nic? Nic. Zenon pobieżnie oglądał plakaty zachęcające do trzeźwości czy innych ekstrawagancji, do zdrowego odżywiania i higieny. Myj ręce przed jedzeniem. Bez sensu, pomyślał. Dlaczego tylko ręce? A jeżeli będę chciał jeść nogi? Człowiek szpak próbował kukać, ale chwilowo nie miał do czego. Doktor zdawał się nie słuchać Zenona, a należącej przed nim otwartej dokumentacji usiłował postawić ołówek na sztorc. Szpiczastym grafitem do góry, ale zaokrąglona starta gumka uniemożliwiała pożądaną figurę, choć teoretycznie taki punkt, w którym ów ołówek stanąłby samodzielnie, na pewno istniał. Doktor był uparty. To cenna cecha u ludzi nauki. W końcu przyjdzie na to pora. A co pan tam trzyma pod płaszczem? Spytał doktor, nie przerywając ołówka. Trzonek, odparł Zenon. Od topora. Doktor usiłował zmusić ołówek i był tym tak zaabsorbowany, że biedny ołówek poczuł się głupio, nie wiedział już, co robić, przecież w końcu nie był tępy. Cisza była zakłopotana, bo w sumie nie powinno jej tu być. Czuła się, jakby ją ktoś śledził i przyłapał. Zenon po wielu nieistotnych, urywanych w połowie zdaniach wreszcie policzył w pamięci wszystkie zapalniczki i wykrztusił: bo panie doktorze, stale mi się wydaje, że za kimś łażę, że kogoś śledzę. Doktor odłożył na chwilę umęczony ołówek, powoli wstał i przeszedł na drugą stronę biurka. Popatrzył na Zenona znacząco, jakby dał znać, że już, zaraz. Przysiadł na blacie i konfidencjonalnie pochylił. Jeszcze tylko szybkim, uważnym spojrzeniem obrzucił wszystkie kąty, jakby upewniał się, że są sami. Skupił spojrzenie gdzieś za jego ramieniem i z wielkim naciskiem wyszeptał Zenonowi do ucha. Niech pan teraz bardzo uważa. Niech się pan skupi, bo od tego wiele zależy. To bardzo ważne. Przede wszystkim absolutnie niech się pan nie ogląda, bo... Uwaga! Zawiesił teatralnie głos, po czym wysyczał jak konspirator największą tajemnicę. Za panem!
stoi! Niestety, Zenon nie potrafił opanować odruchu. Było już za późno. Za plecami Zenona nie było nikogo.

prezent. Z racji zawodu znałem to miasto. Znałem dobrze, bo poruszałem się po nim nieustannie. Koloryt każdej dzielnicy, szczegóły architektoniczne, ulice, komunikacje i ludzi. Sprzedawców przed sklepami zapraszających do wnętrza, policjantów patrolujących swoje rewiry, dorożkarzy i cyklistów, przekupki i drobnych cwaniaczków czekających na okazję. Tego malarza znałem z widzenia. Czasem, gdy nie śpieszyłem się aż tak, przystawałem, patrząc mu przez ramię. Nie znam się na nowoczesnej sztuce. Właściwie to nie znam się na sztuce wcale. Czasem jakiś obraz mi się podoba lub nie. Tutaj trudno było mówić o podobaniu, bo patrząc na to samo miasto, na ten sam kawałek ulicy, kompletnie nie poznawałem go na płótnie. Wzruszałem ramionami. Pewnie znajdzie jakiegoś snoba, któremu to wepchnie, ale może to zatytułować ulica X, jak i równie dobrze ulica Y, albo zgoła Zuzanna w kąpieli. Nie pamiętam dokładnie tego momentu, kiedy miasto zaczęło się zmieniać. Linie zaczęły być wijącymi się wężami, albo w najlepszym razie łukami. Kolory jak w diabelskiej zupie. Całe fragmenty, całe kwartały zmieniały się tak, że gubiłem się we własnym mieście. Ludzie przechodzący na tle dotkniętych paraliżem kamienic zmieniali się, jakby przechodzili za pofalowanym, kolorowym szkłem. I nie zwracali na nic uwagi, kiedy próbowałem ich zapytać, pokazując ewidentne zmiany i deformacje, uwalniali się ode mnie jak najszybciej i oddalali, oglądając z obawą przez ramię. Starałem się pozostać przy zdrowych zmysłach, ale skoro widzę to tylko ja? Zbliżały się moje urodziny. Żona chodziła z konspiracją wymalowaną na twarzy, już uradowana niespodzianką, jaką mi sprawi. Właśnie miałem zapalić papierosa, kiedy ze zdumieniem zobaczyłem, że mam zielone dłonie po 6 palców, a każdy ma 4 stawy. Po chwili stuporu przebiła się irracjonalna, ale uprawniona na tle dotychczasowych obserwacji myśl. Malarz! Ten malarz! Ale jak? Tymczasem rozjechało mi się widzenie, pewnie z powodu trzeciego oka, które teraz miałem na czole. Popędziłem do domu, plącząc się w odnóżach i udając, że nie widzę monstrum ścigającego mnie z boku we wszystkich witrynach. Żona przerażona spoglądała to na mnie, to na sztalugę, przed którą siedział ten malarz. Obok stało moje zdjęcie.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Dużą sensację wywołał w ośrodku telewizji w Katowicach pan Ryszard Nowaczek z Siemianowic, przywożąc ze sobą złowioną w Dolinie Trzech Stawów rybę.
2: Jest to karp, ma chyba gdzieś około 10 lat. Tak już dla formalności, bo mierzyliśmy ją wcześniej, 83, 4, 85 centymetrów. 13,5 kilograma. Trudno było złowić tą rybę?
3: No bardzo trudno, bo wzięła nad samym ranem o godzinie 7 rano mi. No dość długo, bo się 20 minut się męczyłem z nią.
2: Na jaką przyjęto? Rosówkę jakaś coś?
3: No, na zwykłą skórkę z chleba.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Przywiozła mnie karetka. Było całkiem śmiesznie. Może trochę strasznie. Mało co pamiętam. Nie czułem w ustach smaku. Brakowało śliny. Tęskniłem za rodziną. Lampeczki się jarzyły. Przed oczami życie całe przeleciało. Tak mnie dotlenili, aż w końcu skumałem. Zrozumiałem wtedy bardzo jasno. Chcę być na tym świecie, nie chcę zgasnąć.

0: zjeżdżał z góry na złamanie karku. Pędził jak szalony w czerwonym kasku. Kupił sobie narku, diabły jedne wszystko. Tak jak Piotrek żywy, skoczył życia otchłań.
1: Rozdanie całkiem nowe. W końcu mam odpowiedź. Szusy póki możesz. Ten plan jest doskonały. Śmieszno biały gigant. Slalom życiowy. Szusy póki możesz. Szusy póki możesz. Plan jest doskonały. Śnieżno biały gigant. Slalom życiowy. Szusy póki możesz. Szusy póki możesz. Plan jest doskonały.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Neft Daslari. Zbudowane na wodzie, Neft Daslari to jedno z najbardziej niezwykłych i tajemniczych miast na świecie. Powstało na rozkaz Stalina i miało być dowodem potęgi i nieograniczonych możliwości Związku Radzieckiego. Na kilkunastu platformach połączonych ze sobą setkami kilometrów dróg żyje kilka tysięcy ludzi. Wszystko zaczęło się od badań geologicznych przeprowadzonych na tym terenie na dużą skalę w latach 1945-1948. Pierwsze zabudowania stanęły w 1949 roku. Platforma wiertnicza była pierwszą na świecie, która stanęła na wodzie. W 1951 roku Neft Daslari wyposażono we wszelką niezbędną infrastrukturę, a w ciągu kilkudziesięciu lat powstało kilkanaście platform, które połączono ze sobą 300 kilometrami dróg wybudowanych na metalowych rusztowaniach. W 1960 roku teren osady wynosił około 7 hektarów, a długość stalowych estakad składających się na niego liczyła powyżej 200 kilometrów. Obecnie Neft Daslari liczy około 5 tysięcy mieszkańców, którzy pracują na tygodniowe zmiany. Obejmuje także ponad 300 kilometrów dróg wybudowanych na palach. W ciągu 60 lat eksploatacji miejscowych pól naftowych pozyskano z nich ponad 170 milionów ton ropy i 15 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego.

0: troszeczkę dłużej na delayu.
1: Teraz było super. To jeszcze raz odpalę. Justin, jeszcze raz odpalam.
2: Launch of the cats. Ready? Go!

lecz choćbym ciemną szedł doliną, przez dolne miasto choćbym kroczył.

0: Lecz choćbym ciemno szedł doliną, przez dolne miasto choćbym kroczył, łzy z moich oczu nie popłyną, łzy nie popłyną z moich oczu. Lecz choćbym ciemno szedł doliną, przez dolne miasto choćbym kroczył, łzy z moich oczu nie popłyną, łzy nie popłyną z moich oczu.
1: Grzechocze kość o kość na bruku, deszcz się odbija w każdym oknie. Trudno jest iść nie mocząc butów, ciężko ominąć zimne krople.
0: Brudne chodniki w ramach żule, rzędy kamienic zbite ciasno, jak wrzód pulsuje tępym bólem.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam, Władysław Bałtycki się kłania i zapraszam na program z archiwum 4AD. Dziś mam zamiar przedstawić płytę postpunkowego zespołu Dry Cleaning. Płyta wydana 9 stycznia 2026 roku. Nazywa się Secret Love i jest to trzeci album studyjny tego angielskiego zespołu. Został oczywiście wydany przez 4AD, a wyprodukowany został przez walijską artystkę Kate Le Bon. Po Stamp Work, który został wydany w roku 2022 i który ukazał się ponad 3 lata później, jest to pierwszy album zespołu, którego producentem nie jest John Parish. Po rozpoczęciu pisania nowego materiału latem 2024 roku Dry Cleaning nagrał serię Dem, niektóre w The Loft w Chicago, należącym do Wilco, oraz Sonic Studios w Dublinie, należącym do Gila Band. Zanim zdecydowali się powierzyć produkcję Le Bon, w połowie 2025 roku ponownie nagrali z nią niemal wszystko w Black Box Studios w Dolinie Loary we Francji. Na albumie Secret Love zespół kontynuuje rozwijanie postpunkowego stylu, który definiował ich wcześniejszą twórczość, a styl mówiony Florence Shaw coraz częściej opiera się na wokalu. Album poprzedziły 4 single, począwszy od Hit My Head All Day z końca września 2025 roku, który po premierze spotkał się z szerokim uznaniem krytyków. Także jak i ta płyta się spotkała z uznaniem krytyków także. I

brał udział w nagraniu tej płyty Nick Buxton, instrumenty perkusyjne, wokal wspierający, zaprogramowane instrumenty perkusyjne, syntezator, klawisze, fortepian. Tom Dawes, gitara, wokal wspierający, mandolina, syntezator, Louis Maynard, bas i wokal wspierający, Florence Shaw, wokal, wokale wspierające, syntezator. I dodatkowi muzycy Kate LeBon, perkusja programowana, syntezator, Ewan Hinshelwood, saksofon altowy, Jeff Tweed, gitara, Bruce Lemont, saksofon tenorowy i Steven Black, klarnet basowy. Dobra, dosyć tego, czego będziemy słuchać. Hit My Head All Day, Cruise Ship Designer, My Soul Half Pint, Secret Love Concealed in the Drawing of Boy, Let Me Grow and You'll See the Fruit, Blood, Evil, Evil Idiot, Rocks, The Cute Things, I Need You i na koniec Joy. No to radujmy się w takim razie tą płytą, zespół Dry Cleaning, ten rok już, płyta zatytułowana Secret Love.

A prawdą jest, niechętnie patrzę w lustro. Czasami sam bym w mordę sobie dał. Tacy jak ja, za twarz idą za kratki.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Zarząd Transportu Miejskiego w Nowym Jorku postanowił pousuwać ławki ze stacji metra, tylko aby nie spali na nich bezdomni. Co sam przyznał z dumą na Twitterze. O nie, teraz będę musiał iść do domu i przespać się w swoim łóżku, pomyślał typowy nowojorski bezdomny. Jak ironicznie skwitował pewien internauta, być może naraziliśmy was na niedogodności i uczyniliśmy stacje jeszcze bardziej niedostępne dla kobiet w ciąży, osób starszych i niepełnosprawnych, ale za to dodatkowo utrudniliśmy życie osobom, które nie mają domu.

0: Ja ignoruję zarazę!
1: Zarazę! Zarazę!

0: time for you boys to share my last taste of the true black meat, flesh of the giant aquatic Brazilian centipede.
1: Dobry wieczór Państwu. Radio Odzew, Super Mario. Mamy dzień 4 maja. Jesteśmy po pierwszej tegorocznej majówce. Za nami zespół Bump the Bass z piosenką Back Power Dust, rok 95. Wyraźnie było słychać tutaj w linii basowej zespół Blenders. Nie pamiętam jaki kawałek, ale ewidentnie było to niemalże kropka w kropkę, nuta w nutę. I tak jedziemy dalej. Gramy. Teraz będą Stany Zjednoczone, rok 2000. Zespół Randy MC z piosenką The Kings z takiego składaka. Ta wersja będzie nieco inna niż na płycie. To jest taki składak dotyczący walk bokserskich i tematów, które na powitanie bądź w trakcie pojawiały się. Zatem The Kings w wykonaniu Randy MC.

To była lekko odnowiona wersja The Kings piosenki Run DMC, nieco szybsza, nieco cięższa. A teraz przeniesiemy się na chwilę do Chorwacji. Posłuchamy zespołu Funky Destination z piosenką Down to the Music, rok 2014, czyli New Funk, bardziej elektroniczny. Słuchamy.

I jeszcze na chwilę zostaniemy w tych rejonach. Będzie rok 2016, a zespół z Grecji nazywają się Basement Freaks. Piosenka nosi tytuł All That Funk i słychać tutaj trąbkę, która przypomina mnie, przynajmniej przypomina brzmienie Milesa Davisa. Posłuchajcie Basement Freaks, All the Funk.

po Chorwacji i Grecji, zmiana kontynentu, zespół Kometa z piosenką Super Machine, skład z Rio de Janeiro, rok 2015, więc kręcimy się cały czas po okolicy kalendarzowej 2014-16-15. Zespół Kometa Super Machine. Zapraszam.

I znów wrócimy na nasz kontynent. Teraz będą Niemcy, bardzo stary niemiecki zespół, który tutaj już też gościł wielokrotnie. Mechanic Destructive Commando, czyli trochę nowofalowe granie, a tę płytę nagrali, jak już kiedyś wspominałem, po 35-letniej przerwie. Mechanic Destructive Commando. Zapraszam.

Bardzo lubię tę płytę, bardzo odświeżone brzmienie na mnie robi naprawdę niesłychane wrażenie. Pozostaniemy jeszcze w Niemczech. Zespół Spitkicks to taki duet elektro, rok 2014, a piosenka nosi tytuł Who is Bill Carson? No i co? No jedziemy niemieckim elektro.

Pozostajemy jeszcze w Europie. Mamy rok 2026. Z tego roku piosenka. Zespół z Belgii, Caesar Sun. Piosenka nosi tytuł Backwards Overbender. To jest psychopunk na te czasy. Typowo aktualne granie z fajną stopą perkusyjną. Polecam, posłuchajmy.

raz jeszcze rok 2026. Też punk na te czasy londyński. Ja wyraźnie słyszę tutaj nawiązania do The Clash, chociaż stylistyka troszkę tutaj się, że tak powiem, rozjeżdża. Pewnie się nie rozjeżdża, pewnie takie było założenie, ale wyraźnie i tekstowo, i sama piosenka kojarzy się z konkretną piosenką The Clash. Nazywają się Limbonauts, a piosenka nosi tytuł American's Shame. Zapraszam.

komuś skojarzyło się to, co słyszeliśmy z The Clash, czy nie? Nic nie słyszę, zatem uważam, że nie jestem odosobniony w tych odczuciach. Teraz coś starszego, rok 96, Stany Zjednoczone, zespół Lil Pop Factory z piosenką The Worm. Gramy.

i wrócimy znów do Niemiec. To będzie Astro Boy z piosenką Sweet You Talk, You Talk. Rok 2017, Astro Boy jest z Berlina.

To był berliński Astro Boy, troszkę tutaj rozruszał towarzystwo. Teraz będzie Wielka Brytania, rok 2005. Troszeczkę podsypiemy breakbeatem i elektro. Przypominają lekko The Prodigy. Także będzie lekko agresywnie. Zespół nazywa się Ills, a piosenka nosi tytuł Feed the Addiction. Zapraszam.

Jak co tydzień, niebezpiecznie zbliżyliśmy się do końca. Za nami 12 piosenek, przed nami jedna piosenka. Ostatnia, 13. Tym razem będzie White White Wet, zespół z San Diego, rok 2025. Będzie to taki lekki psychosnój na dobranoc. Piosenka nosi tytuł Hard No. I tym żegnam się z Państwem. Zapraszam do słuchania kolejnego zestawu, który będzie za tydzień o tej samej porze. Ufam, że będzie ktoś po drugiej stronie, kto będzie słuchał mojego radosnego głosu. Dobrego wieczoru, tygodnia, dobrej nocy, Super Mario. Zapraszam Państwa za tydzień. Dobranoc.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Leci sobie Andromeda, tylko głowa nie ta. Jest 16:30.

chciałem powiedzieć odnośnie tej Andromedy, że jednak bardziej główka tejże głowicy czy rozmiaru galaktyki no jest nie ta w porównaniu do tego, co się dzisiaj będzie działo w Narcyście, a będzie się działo. Cześć wszystkim, z tej strony Adam Pachołek. To będzie mocny bieg przez płotki, jak to mówią komentatorzy sportowi, z tego względu, że sporo tych premier stałych albumów oczywiście nie mam we fragmentach takich dwupiosenkowych, tylko po prostu będę miał dla was same świeżynki, które no warto ogarnąć z tego prostego względu, że jednak dni są coraz upalniejsze, no w lasach niestety wszystko płonie, ściółka wysycha, więc dbajcie o to przynajmniej, żeby tam nie szczędzić kłopotu samym strażakom, którzy jednak walczą z żywiołami. Tutaj kłaniam się im nisko w pas. Chciałbym tutaj teraz zwrócić uwagę na niemiecki zespół Elder, który wypuszcza zupełnie nową płytę Track Zero i jest ona dosyć, powiedzmy, pełna takich długich riffowych rozwiązań, które no, chłopaki sobie zaprezentowali, z czego no, jeden utwór przypadł mi do tego gustu, że jednak muszę wam go zaprezentować. Capture Realize.

Przypomnijcie mi, którego Metallica występuje w Chorzowie na Stadionie Śląskim 19 maja? To za drugie tyle się ukaże nowa płyta Track Zero zespołu Elder. 8 utworów, całkiem nawet, no dosyć nieprzepastna, ale jeśli chodzi o takie stonerowe granie, to oni mają w sobie sporo nawyków to, żeby jakoś włożyć sporo serca i zaprezentować ludziom, żeby to było bardzo dobrze rozegrane. No co więcej, sama stylistyka perkusyjna mi przypomina mocno zespół Tool, ale trzeba by Elderowi bliżej do Tula pod pewnymi względami? Raczej nie, chociaż ci, którzy bardziej znają nagrania live z Made Whale Studios dla BBC, wiedzą o tym dużo lepiej, że na pewno chłopaki mają w sobie więcej pary niż perkusista Tula. To teraz wracamy się ku amerykańskiej scenie metalcore'owej, ale z czarnymi, że tak powiem, czarnoskórymi oczywiście wpływami, bo John Connolly wraz z grupą Seven Dust wypuścił zupełnie nowy album One. Co prawda, no chłopaki, że tak powiem, wydają się być świeżakami, a oni gdzieś tak mają sporo doświadczenia w sobie, więc zaskakujące będzie to, jak ich przyjmiecie wraz z ich utworem właśnie z tejże płyty Is This The Real You?

Soulowe wpływy, troszeczkę takie metalcore'owe, ale całkiem przyjemny kawałek. No, moim zdaniem to byłby hit lata, gdyby przynajmniej Seven Dust potrafiłoby zagrać tak doniośle jak na przykład Linkin Park. Ale im jakoś, że tak powiem, powiewu, świeżości odmówić nie można. Tak chciałem tutaj zaznaczyć, żeby jakoś z tego wybrnąć. To cóż, wędrujemy teraz do Turcji, gdzie znajdujemy pewnego gościa, który jakoś mocno growluje i gra, a bez takiego mocnego growlu i szarpania narcysta istnieć w radiu nie może, więc posłuchajmy sobie projektu Drain of Impurity, który wypuścił właśnie swój nowy album.

Zapomniałem wam wspomnieć, że po tej mgle, która się rozchodzi, już zaczyna się ostra rąbanka przy samej pierwszej minucie tegoż utworu, jakim jest Every Atom Pulled Apart. To projekt Drain of Impurity, pewnego gościa, który też zajmował się zespołem Scenograph, którego też możecie ogarnąć na Bandcampie. Całkiem dosyć przyzwoity kawałek takiego growlowego grania, siarczystego, pełnego takiej werwy. No, ciekawe, jakbyście na to bardziej zareagowali, gdyby on tak syczałby jeszcze przez najbliższe 4 minuty. Ale czas jest niestety napięty z tego względu, że mam sporo nowości do zagrania, w tym także Petera Gabriela, który ostatnio w czasie swojej, że tak powiem, pełni, bo on często wypuszcza właśnie te swoje nowości w czasie, kiedy jest pełnia księżyca, to O and E, czyli słynny Output Input, wypromowany zostanie oczywiście pod koniec samego roku, ale nadal w ciągu roku pojawiają się nowe single do tegoż albumu. Jednym z nich oczywiście jest Won't Stand Down, tym razem w wersji Brightside Mix.

Ten utwór Peter Gabriel dedykował pewnej grupie czy też organizacji społecznej walczącej z nierównościami społecznymi. O tym możecie się dowiedzieć więcej, przeglądając opis właśnie tegoż utworu na jego Bandcampie Petera Gabriela. Więc ja za specjalnie nie będę się tutaj odnosił do tego wszystkiego, bo jednak mało czasu, króca bamba, mało czasu. W związku z tym idziemy teraz do pewnej tajemniczej Nowozelandki, czy też Australijki, która też wypuściła ostatnio nową płytę. To Aldous Harding.

aromatyczny i piękny ten nowy album Train on the Island. Wspólny duet oczywiście Aldous Harding z udziałem Huba Evansa, będącego pod pseudonimem H. Oczywiście Hawkline. No nawet całkiem dosyć przyjazny, chociaż no, sama Aldous, można by powiedzieć, ma rękę do melodii, jak i też do dobrych producentów, bo John Parrish niejaki, który też współprodukował m.in. albumy P.G. Harvey czy też Dry Cleaning, no w pewnym sensie postarał się o to, żeby to brzmiało wszystko elegancko i świeżo. I tak trzymać. A skoro mowa tutaj o pewnym zespole The Lemon Twigs, to wyobraźcie sobie taką sytuację, a jestem mistrzem w wyjaśnianiu wam, jak powinniście sobie wyobrażać dany utwór. Niezaprzeczalnie to powiem, tak skromnie mówiąc, czy nawet nieskromnie. Wyobraźcie sobie, że jesteście 13-latkami żyjącymi w latach 90. Siedzicie w pokoju wraz z babcią, mamą, która przynosi wam kanapki, herbatę. Obok tego tworzy się taka wesoła, miła pogawędka, taka przytulna aura rodzinnego ogniska. Wokół tego wasza starsza siostra coś tam rysuje, czy też także młodsza układa klocki, a w telewizji leci coś w rodzaju serialu takiego jak Cudowne Lata, bądź też MASH, ale zamiast tego utworu tytułowego na przykład słyszycie właśnie ten oto utwór z nowej płyty The Lemon Twigs.

Przepiękna piosenka, która by się nadawała do najbardziej takiego wybitnego sitcomu nadawanego w latach 90. Aż się sam rozmarzyłem. Naprawdę to jest piękne i aż po prostu czuję się naprawdę tak, jakbym znów był gdzieś tak po tamtej stronie jeszcze młodym Adasiem, który oglądał kiedyś nawet drużynę A gdzieś w TVN-ie czy gdzieś tam. Naprawdę to jest fajne, że aż się, nie wiem czy rozpłaczę za chwilę, ale to jest naprawdę, no, album wart przesłuchania. The Lemon Twigs, Look For Your Mind i utwór z tejże płyty Two or Three. No, chłopaki dali sobie z tym radę, że aż po prostu się poczułem naprawdę tak świetnie chyba. Nigdy tak zresztą się nigdy nie czułem. Przepraszam, muszę z siebie te łzy wyciągnąć, bo... rozmarzyłem się. No to cóż, teraz będę miał dla was takie dwa cytaty do odgadnięcia. Uwaga, gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Kto to powiedział? Ręka do góry. O, nie widzę. Chyba to prawdopodobnie nie ta osoba, której tym samym jakoś to przypisujecie. A, to może być święty Paweł Starsu. Tak, to on. No to drugi cytat. Język giętki musi mówić to, a raczej powinien mówić to, co pomyśli głowa. Kto to powiedział? Na pewno większość z was wie. To Cyprian Kamil Norwid. A jeśli chodzi o cytat z Micka Jaggera, no to jednak nie przygotowałem sobie, ale wiem doskonale, że ci z językami mają tyle wspólnego, że no już z kilkadziesiąt lat na scenie mają i chcą wypuścić zupełnie nowy album, którego urywek już teraz, pararam, pararam, tylko w Radio Odzew, no nie do końca tylko w Radio Odzew, ale oczywiście u nas takie coś, czyli In the Stars, The Rolling Stones przed wami.

Były dwa cytaty, to teraz będą dwa słowa. Języki obce. Foreign Tongues to zupełnie nowa płyta zespołu The Rolling Stones, która już w lipcu ukaże się przed naszymi uszyma, więc być może wtedy, kiedy... Nie wiem, czy będę miał wtedy urlop, ale jeśli by się coś działo takiego ważnego z tą płytą, no to Narcysta będzie na pewno jednym z pierwszych, że tak powiem, audycji w całej polskiej radiofonii, które odtworzy wam częściowo, czy nawet w większości, różne ciekawe utwory z tegoż właśnie albumu. To teraz, jeśli chodzi o to, że trochę czasu nam zostało, chociaż miałem zaprezentować tutaj coś polskiego, czyli... No, projekt Czarny Las, to ja nie wiem, czy tak naprawdę wypada to prezentować, albo wypada, bo oczywiście płyta jest dosyć bardzo tajemnicza, jak i też sam projekt, nieco taki powiedzmy hip-hopowo, poetycko, postpunkowy, mający w sobie tutaj wiele takich cech nieco nieokiełznanych, ale lepiej posłuchajcie sobie utworu Miasto, żeby wyrobić sobie własne zdanie.

Mnie odcięło na moment odtwarzania tego utworu, wybaczcie. Czarny Las, projekt stworzony przez Piotra Orzechowskiego i Tomka Frajtaka Piątka. Prosto z Łodzi, dosyć ciekawa płyta zatytułowana Jak się masz, w której to jest mnóstwo takich, no powiedziałbym onirycznych, nawiązując do samego tekstu utworu tekstów, ale i także no dosyć takiej no stylistyki, która też jest taka brana pod uwagę, jeśli chodzi o takie klasyczne płyty jak Trials X na przykład, czy też no samej Paktofoniki, jeśli się tutaj fani polskiego rapu za bardzo nie obrażą na moje porównanie, to no jest przy tym wszystkim okej. Okay. Trudno, chciałbym tutaj zakończyć audycję jeszcze jednym utworem, czyli Kojo wraz ze swoim utworem Irreversible, ale szkoda niestety na to czasu, gdyż przyjmując pewną nomenklaturę Tymona Tymańskiego jest jubileusz, czyli 20-lecie płyty Stadium Arcadium zespołu Red Hot Chili Peppers i z tego względu, że ono musi być uczczone na koniec w narcyście, to z tego pędu właśnie, że się tak pośpieszyłem mocno, muszę wam zaprezentować Snow, hey ho, tradycyjne. No i życzę wam wszystkiego dobrego, oby przynajmniej w przyszłym tygodniu też się dobrze słyszeli. No i no, żebyście trzymali ze mną rękę na pulsie, albo jak nie, to sami trzymali na swojej dłoni, albo na czyjejś, zależy jak to woli. A na pachołek, trzymajcie się, bajów.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Dzień dobry, Władysław Bałtycki się kłania. Zapraszam na program Studio One. Dziś mam przyjemność przedstawić album zespołu The Heptones, album z roku 1968, zatytułowany On Top. Jeden z najwspanialszych zespołów wokalnych jamajskiej muzyki rocksteady i wczesnego reggae, Heptones, po raz pierwszy zwrócił na siebie uwagę singlami i albumami, które nagrali dla wytwórni Studio One Clementa Cockdorda pod koniec lat 60. Stojąc u progu kulturowej zmiany, Leroy Sibbles, również basista sesyjny Doda oraz partnerzy Barry Llewellyn i L. Morgan zmierzyli się z połączeniem modnych, wówczas bolesnych piosenek miłosnych ze świeższym materiałem reality, miksem, który prawdopodobnie najlepiej słychać na On Top. Pierwsza strona albumu jest w szczególności oszałamiającym przykładem kunsztu Heptones, wspierani przez grupę Soul Vendors pod wodzą Jackie Me Too. Zespół ujawnia swoją rosnącą świadomość społeczną na kilku klasykach sprzed korzeni. Napędzany żywiołowymi perkusyjnymi ozdobnikami, przypominającymi unowocześnioną wersję rastafariańskiej perkusji Nyabingi, Sibbles w otwierającym album utworze Equal Rights wprost nawiązuje do linczu afrykańskich przodków, a jeden z jego najlepszych występów wokalnych zarezerwowany jest dla zamykającego pierwszą stronę albumu utworu Soul Power. Zespół powracał do równie stanowanych tematów w swojej karierze, nagrywając dla Joe Gibbsa Hypocrites, Jacka Rubiego African Children i Lee Scratch Perry'ego Suffer's Time. Muzyka ta ugruntowała pozycję The Heptones jako zespół reggae najwyższej próby, a lata udowodniły jego ponadczasowość. Oto utwory, które składają się na tą płytę: Equal Rights, Pure Sorrow, Heptones Gonna Fight, I Hold the Handle, My Baby's Gone, Soul Power, Take Me Doll, Darling, We Are in the Mood, Sea of Love, Pretty Looks Isn't All, Party Time i na koniec I Love You. Posłuchajmy sobie The Heptones, rok 1968, płyta On Top.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam wszystkich, Władysław Bałtycki się kłania i zapraszam do programu Na Żywo, gdzie przedstawiamy zacne płyty koncertowe. Dziś mam zamiar przedstawić płytę grupy Nirvana. Płyta nazywa się Unplugged in New York, a właściwie MTV Unplugged in New York. Jest to pierwszy album koncertowy tego amerykańskiego zespołu, wydany przez DGC Records 1 listopada 1994 roku, prawie 7 miesięcy po samobójstwie Kurta Cobaina. Był częścią serii MTV Unplugged w telewizji kablowej, zawierał głównie akustyczny występ. Został nagrany w Sony Music Studios w Hell's Kitchen na Manhattanie w listopadzie 1993 roku. Reżyserką programu była Beth McCarthy, a emisja w telewizji kablowej MTV miała miejsce w grudniu 1993 roku. Zrywając z tradycją MTV Unplugged, Nirvana wykorzystała wzmacniacze elektryczne i efekty, grając głównie mniej znane utwory i covery, w tym utwór Vaseline's Davida Bowiego, Lead Belly i Meat Puppets. Dołączyli do niej gitarzysta rytmiczny Pat Smear i wiolonczelistka Lori Goldstone, a także członkowie Meat Puppets Chris and Kirkwood, którzy wykonali kilka utworów. MTV Unplugged został wydany po tym, jak plany wydania występu jako części albumu koncertowego Verse Chorus Verse zostały porzucone. Debiutował na pierwszym miejscu na liście US Billboard 200 i uzyskał certyfikat 8-krotnej platyny od Recording Industry Association of America, RIAA, w 2020 roku. Zdobył nagrodę Best Alternative Music Performance na rozdaniu nagród Grammy w 1996 roku. Jedyną nagrodę Grammy dla Nirvany. Został wydany na DVD w 2007 roku. MTV Unplugged zaczęło być emitowane na stacji MTV w 1989 roku, a artyści wykonywali swoje hity na instrumentach akustycznych w kameralnych warunkach. Nirvana negocjowała, czy wystąpi od jakiegoś czasu. Frontman Nirvany Kurt Cobain w końcu się zgodził, będąc w trasie z Meat Puppets. Nirvana chciała zrobić coś innego niż typowy występ MTV Unplugged. Według perkusisty Dave'a Grohla widzieliśmy inne Unplugged i nie podobało nam się wiele z nich, ponieważ większość zespołów traktowałaby je jak koncerty rockowe. Grali swoje hity tak, jakby to był Madison Square Garden, z tą różnicą, że z gitarami akustycznymi. Grupa szukała inspiracji w albumie Marka Lanegana z 1990 roku The Winding Sheet, na którym wystąpił Cobain. Wśród pomysłów, jakie wymyślili członkowie zespołu, znalazło się wykonanie coveru utworu Davida Bowiego The Man Who Sold the World i zaproszenie członków Meat Puppets do dołączenia do nich na scenie. Mimo to wizja całkowicie akustycznego występu podobno zdenerwowała Cobaina. Nirvana ćwiczyła przez dwa dni w ośrodku prób SST Rehearsal Facility w Weehawken w stanie New Jersey. Próby były napięte i trudne, a zespół napotykał problemy podczas wykonywania różnych piosenek. Podczas sesji Cobain nie zgadzał się z MTV w sprawie występu. Producent Alex Coletti wspominał, że stacja była niezadowolona z braku przebojów Nirwany i z wyboru Meat Puppets jako gości, mówiąc: chcieli usłyszeć właściwe nazwiska Diego Vedera, Terry Amos albo Bóg wie kogo jeszcze. Dzień przed rozpoczęciem zdjęć Cobain odmówił gry, ale pojawił się w studiu następnego popołudnia. Cobain cierpiał wówczas na odstawienie narkotyków i był nerwowy. Jeden z obserwatorów powiedział: nie było z nim żartów, uśmiechów, radości. Wszyscy byli nieco zaniepokojeni jego występem. Nirvana nagrała swój występ 18 listopada 1993 roku w Sony Studios w Nowym Jorku. Cobain zasugerował, aby scenę udekorować liliami, czarnymi świecami i kryształowym żyrandolem. Coletti zapytał, masz na myśli coś w rodzaju pogrzebu? Cobain odpowiedział dokładnie, jak pogrzeb. Do Nirwany dołączyli gitarzysta Pat Smear i wiolonczelistka Lori Goldston, którzy koncertowali z nimi. Pomimo akustycznego charakteru koncertu, Cobain upierał się, by podłączyć gitarę akustyczną do wzmacniacza i pedałów efektowych. Coletti zbudował przed wzmacniaczem atrapę skrzynki, aby zamaskować go jako monitor kilinowy. Coletti powiedział, to był kocyk bezpieczeństwa Kurta. Przyzwyczaił się do słuchania tej gitary przez Fendera. Chciał tych efektów. Słychać to w utworze The Man Who Sold the World. To gitara akustyczna, ale on ewidentnie podłącza się do wzmacniacza. W przeciwieństwie do wielu artystów, którzy pojawili się w programie, Nirvana sfilmowała cały występ, 14 piosenek w jednym ujęciu. Znalazła się na nim jedna piosenka z ich debiutanckiego Bleach, 4 z ich drugiego albumu Nevermind, 3 z niedawno wydanego In Utero i 6 coverów. Ponieważ All Apologies z In Utero nie zostało jeszcze wydane jako singiel, jedynym współczesnym hitem wykonanym przez zespół był singiel Nevermind, Come As You Are. Chris i Kurt Kirkwood z Meat Puppets połączyli siły, aby wykonać 3 swoje utwory z Nirvaną. Kurt celowo chciał, aby piosenki Meat Puppets były dla niego wokalnie trudne, zauważył Coletti. Zamiast więc znaleźć tonację, w której mógłby je komfortowo śpiewać, wolał się wysilać. Koncert zakończył się wykonaniem tradycyjnego utworu Where Did You Sleep Last Night, zaaranżowanego przez bluesmana Lead Belliego, którego Cobain przed wykonaniem utworu określił mianem swojego ulubionego wykonawcy wszechczasów. Mark Lanegan wykonał już cover tego utworu na płycie The Winding Sheet z Cobainem na gitarze. Po zakończeniu występu zespołu Cobain pokłócił się z producentami koncertu, którzy chcieli bisu. Cobain odmówił, ponieważ czuł, że nie jest w stanie przebić wykonania tego utworu. Album MTV Unplugged in New York ukazał się w listopadzie 1994 roku, debiutował na pierwszym miejscu listy Billboard 200 i sprzedał się w nakładzie 310 500 egzemplarzy, co stanowi najwyższą sprzedaż w pierwszym tygodniu w karierze Nirwany. Do marca 1995 roku album sprzedał się w nakładzie 6 800 000 egzemplarzy, przebijając In Utero. Otrzymał pozytywne recenzje od krytyków. Nie będę już więcej nic mówił, bo to bez sensu. Album został nagrany w składzie Kurt Cobain, wokal prowadzący, gitara elektroakustyczna, Chris Novoselic, bas akustyczny, akordeon, gitara akustyczna, rytmiczna, Dave Grohl, perkusja, wokal wspierający, bas, Pat Smear, gitara akustyczna. Dodatkowi muzycy Lori Goldston, wiolonczela, Chris Kirkwood, bas, wokal wspierający, Kurt Kirkwood, akustyczna gitara prowadząca. Oto lista utworów. About the Girl, Come As You Are, Jesus Doesn't Want Me For A Sunbeam, The Man Who Sold The World, Penny Royalty, Dump, Polly, On A Plane, Something In The Way, Plateau, Omi, Lake Of Fire, All Apologies, Where Did You Sleep Last Night. Fantastyczna płyta. Wsłuchajcie się w nią, bo to naprawdę jest pogrzeb Cobaina. MTV Unplugged in New York, rok 1994. Nirvana.

0: Thank you. Thank you, Tom. Thank you.
1: That was the Meat Puppets.

miała sam numer tramwaju. W ręce trzymałem bilet do raju. Bez trosko się o drzwi opierała, uśmiechem prosto we mnie strzelała. Wysiadła chyba pod bagatela.

No i witam znowu po tygodniu. Wybiórcza lista przebojów trójki, czyli powrót do przeszłości. Ja nazywam się Władysław Bałtycki i pragnę zaprezentować powtórkę z wybranymi utworami z notowania numer 1083. Dokładnie z 1 listopada 2002 roku, czyli dokładnie 23 lata temu. Wówczas nie było emisji tej listy, no tak sobie zażyczyli, my robimy emisję, mimo tego, że jest 1 listopada, to w niczym nie przeszkadza. Dobra, przechodzimy do meritum. 57, taka jest liczba wszystkich utworów. 24 polskie utwory, 33 utwory zagraniczne. Top główny, 30 utworów polskich, 15 zagranicznych, 15 nowości, 3 wzlotów, 10 spadków, 17 bez zmian pozycji, 3 utwory. W poczekalni było tych utworów 27, 9 polskich, 18 zagranicznych, 9 nowości, 0 powrotów i 7 pozycji ex aequo. Jak zauważyliście, 57 utworów musiało być tych pozycji ex aequo. Z mojej strony coraz ciężej jest wybrać jakieś kawałki, które się nadają naprawdę do puszczenia, bo to jest rok 2002, zaczęliśmy w 82 roku. I po prostu teraz jakieś dziwolągi zaczęły tutaj wyskakiwać. Sorry, ja sobie herbatkę z miodzikiem ciachnąłem. Zaczęły wyskakiwać jakieś dziwolągi, no ale jakoś obskoczyłem to. Dobra, jedziemy. Poczekalnia. No i oczywiście miejsce 50, dwa utwory na miejscu 50, dwie nowości. Ex aequo, najpierw Sabia i utwór The Day After Tomorrow, a potem Archive i utwór Again. Archive to taki ciekawy zespół. Ten utwór w oryginale trwał 16,5 minuty, ale my posłuchamy go w wersji radiowej, 5 minut z hakiem. Posłuchajmy sobie Archive. Again.

No i szybciutko zaczęliśmy, i bo tych utworów to tak będzie trochę różnie z nimi będzie. Dobra, przechodzimy dalej. Miejsce 49 to także miejsce ex aequo. Natalie Cole, spadek o jedną pozycję i utwór Tell Me All About It oraz Gotan Project, nowość Santa Maria del Buen Aire. Gotan Project to bardzo ciekawa grupa, oni pochodzą z Argentyny. No i Gotan Project to Gotan odwrócone tango, poprostawiane wyrazy, chodzi o tango. W każdej formie dostępne. Projekt Tango. Gotan Project. Ta płyta na początku XXI wieku, czyli w 2002 roku, cieszyła się naprawdę dużą w Polsce popularnością. Wszędzie się ją grało, no bo to przecież takie chwytliwe. My lubimy takie klimaty. Ja nawet sam miałem tą płytę. Nie kupiłem jej sobie, ktoś mi wypalił. Bo to była wtedy era wypołek. I przesłuchałem kilka razy nawet tą płytę, ale na dłuższą metę, no to dobra, posłuchajmy sobie, ażeby przypomnieć, jak to było 23 lata temu. Gotan Project, Santa Maria del Buen Aire.

Łezka się wokół kręci, obrazy pojawiają się przed oczami sprzed 20 paru lat. Miejsce 48, spadek o 5 pozycji, Cukero i John Lee Hooker, Alidoro. Na miejscu 47 Jacek Bończyk, spadek o 1 pozycję, Nieustanne tango. Jakoś w to tango zabrnęliśmy w tej poczekalni. Na miejscu 46 nowość Mariah Carey, Through the Rain. Na miejscu 45 Whitney Houston, nowość What You Looking At. Taki tytuł. Potem na miejscu 44 dwa utwory. Richard Ashcroft w utworze Check the Meaning, to spadek o 4 pozycje, oraz Suede, spadek o 2 pozycje, utwór Positivity. Ja lubię zespół Suede, ale nie lubię takich piosenek jak ta. Dlatego przechodzimy do miejsca 43, też ex aequo. Dwie nowości, Vanessa Carlton, Ordinary Day, a potem Craig David, What's Your Flava? What's your flavor? What's your flavor? Na miejscu 42 awans o 5 pozycji T-Love i Moje Pieniądze. Na miejscu 41 ponownie ex aequo Avril Lavigne, Complicated, spadek o 6 pozycji. A potem nowość Shania Twain i utwór I'm gonna get ya good. I Avril Lavigne, ja się zastanawiałem, czy puścić tą panią, ale zdecydowałem, ale jednak nie. Po prostu nie dam rad. Po prostu nie dam rad. I dlatego przechodzimy do miejsca 40. Piotr Bukartyk i sekcja w utworze Małgocha. Spadek o 3 pozycje. Na miejscu 39 awans o 2 oczka grupa Oxygen i utwór Czemu Gdy. Oxygen to taka grupa, a Meteor, i ona nagle zaistniała i zaczęła nagrywać z męskim graniem. Na dzisiejszej liście dwa utwory są, ale ja osobiście nie jestem fanem męskiego grania, bo męskie granie od 20 lat brzmi tak samo. I teksty są o tym samym, muzyka jest taka sama, aranżacje, brzmienie, wszystko jest takie samo. Tam się nic od 20 paru lat nie zmieniło. Dlatego odstawiamy to do lamusa. Na miejscu 38, tak jak tydzień wcześniej, Creed i utwór One Last Breath. Potem na miejscu 38, znowu na miejscu 38, bo to egzekwo zapomniałem dodać. Awans o 7 pozycji, Manic Street Preachers i utwór There by the Grace of God. Przechodzimy szybko do miejsca 37, awans o 4 pozycje, Negatyw, myślałem, że, i nareszcie mogę zapowiedzieć, że posłuchamy sobie tego utworu.

ładna, rzewna pioseneczka. Negatyw to taka filia Mysłowic, można powiedzieć. To wszystko brzmi tak samo, ale dobrze się tego słucha. Na miejscu 36 awans o dwie pozycje, Carlos Santana i z gościnni z Michelle Branch w utworze The Game of Love. Przechodzimy do miejsca 35, tutaj znowu dwa utwory, ex aequo, awans o dwie pozycje, Justyna Steczkowska śpiewa Idl Mitten Fiddle. Ja mówiłem, że Justyna Steczkowska nagrała pierwszą płytę, która się nadaje do puszczania i pozostaje przy tym niewzruszony. Na miejscu 30, drugą piosenką z miejsca 35 to Tracy Chapman w utworze You're the One. Awans o jedną pozycję. W ogóle mi Tracy Chapman nie leży. Na miejscu 34 coś, co mi też nie leży, Olga Bończyk i Operacja Logos, awans o jedną pozycję, Księga Nadziei. A na miejscu 33 taka piosenka, to się nazywa, to nawet nie jest chyba zespół, to się nazywa Dzieci Ulicy, no to zespół. Utwór nazywa się Pomóż Mi, to jest awans o jedną pozycję tutaj. I ten utwór, on był zrobiony i wypuszczony po to, ażeby pomóc bezdomnym dzieciom, które gdzieś tam się błąkają po ulicach. Zresztą jak tekst jest właśnie mówiący o tym. Na miejscu 32 ponownie ten Oxygen i utwór Billie Jean, to cover, ale to pozycja taka jak tydzień wcześniej, a na miejscu 31 zamykamy poczekalnie, nowość, Nirvana wyskoczyła jak Filip z Konopi w utworze You Know You're Right. Utwór gdzieś przyczajony. Słuchamy dwóch utworów, Dzieci Ulicy, Pomóż Mi, a potem Nirvana i ten utwór wyciągnięty z kapelusza You Know You're Right.

No to już jesteśmy w tej 30. Jak widzieliście w poczekalni, naprawdę odrzuciłem sporo utworów. Ja się potem zacząłem martwić, że za chwilę nie będę miał co wrzucić to w eter, ale coś tam zbieramy. Nie martwcie się. Przechodzimy już, żadnych pozycji ex aequo. Na miejscu 30. spadek o 6 pozycji od 12 tygodni na liście Peter Gabriel i utwór The Barry Williams Show. Peter Gabriel, on wtedy był chyba w swojej najlepszej formie. Tak mi się wydaje. Na miejscu 29 spadek o 6 pozycji od 12 tygodni na liście Moby, utwór Extreme Ways. A na miejscu 28 nowość, grupa Pogodno i utwór Orkiestra. I teraz właśnie te trzy utwory: Peter Gabriel, Moby i Pogodno. Nareszcie mogę wrzucić jakiś trójpak. I niech leci. Posłuchajcie. Ciao.

Przechodzimy teraz do miejsca 27. Przypominam, słuchamy wybiórczej listy przebojów trójki, czyli Powrotu do przeszłości. Notowanie numer 1083 z 1 listopada 2002 roku, czyli dokładnie sprzed 23 lat. Przechodzimy więc, jak już mówiłem, do miejsca 27. Tutaj spadek o 6 pozycji od 16 tygodni na liście. Edyta Bartosiewicz, Niewinność. Ta Edyta Bartosiewicz, już późniejsza, przed tym jak jej kariera gwałtownie wyhamowała, no to już nie była ta jednak Edyta. Ona miała parę fajnych numerów, a większość niestety jest taka sobie. Na miejscu 26. nowość, oczywiście znowu nie wiadomo skąd i po co, dlaczego, Grzegorz Turnał, Liryka, Liryka. Na miejscu 25, tak jak tydzień wcześniej, od 5 tygodni na liście, grupa Kowalski, utwór Irlandia Zielona. Ludzie myślą, że zrobią karierę, jeśli wkomponują w hasło Irlandia w tytuł swoich utworów. Kocham cię jak Irlandię. To się udało, a potem reszta to już są popłuczyny. Miejsce 24. Spadek o 6 pozycji od 21 tygodni na liście. Red Hot Chili Peppers, utwór By The Way. No i dobra. I posłuchajmy sobie właśnie tego utworu, bo potem będzie dużo, dużo niczego. Peppersi.

będą

No i miejsce 23. Ja tak sobie pomyślałem, że ta lista to raczej nie jest wybiórcza, ale kontestacyjna bardziej. No ale coś mam poradzić, jak takie utwory są tutaj pozamieszczane. Robię co mogę. Na miejscu 23 spadek o 10 pozycji od 15 tygodni na liście Coldplay i utwór In My Place. Grupa, która może miała jeden fajny kawałek. Na miejscu 22 spadek o 5 pozycji od 10 tygodni na liście Ewa Bem. Wszystkiego najlepszego. Panie, bo wszystkiego najlepszego, ale przechodzimy do miejsca 21. Tutaj spadek o jedną pozycję od 3 tygodni na liście Roman Roczeń, utwór Chłodnia. Na miejscu 20 nowość Madonna, Die Another Day. To jest chyba utwór z Jamesa Bonda, ale tak jak mówiłem, ta Madonna to kilka numerów miała fajnych, które już puszczałem i ona chyba już wyczerpała ten limit fajności. Na miejscu 19, tak jak tydzień wcześniej, od 3 tygodni na liście Phil Collins i Can't Stop Loving You. Phil Collins i Peter Gabriel to są dwaj wokaliści jednej grupy Genesis. Po tym jak Gabriel odszedł, Phil Collins został wypędzony z perkusji i zagoniony do śpiewania. I potem nagle się okazało, że ten gość robi to całkiem nieźle, no ale co z tego, jak te kawałki, które śpiewał, są takie sobie. Oto jak potoczyły się nie tyle kariery, co, bo kariera i tak jedna i druga była znakomita, co warstwa merytoryczna tego, co śpiewali. Peter Gabriel poszedł tą dobrą ścieżką, Collins, jakieś takie popowe popczyny. Na miejscu 18 spadek o dwie pozycje od 12 tygodni Vanessa Carlton, A Thousand Miles. Na miejscu 17 spadek o dwie pozycje od 8 tygodni na liście Ira, Bez Ciebie Znikam. Kto mnie ukarał, ażeby ciągle wpadać na tą Irę? To przecież to jest jakaś, to są jakieś hece. Potem na miejscu 16 awans o 6 pozycji od 4 tygodni na liście Anna Maria Jopek i Pozostanie Tajemnicą. Anna Maria, ja mam do niej naprawdę słabość, ale to nie jest muza do tego radia. Na miejscu 15 spadek o jedną pozycję od 17 tygodni Chad Kroeger, gościnnie Josie Scott, utwór Hero. Dobra, nareszcie wchodzimy na miejscu 14. Awans o 13 pozycji. Od 2 tygodni na liście Ścianka i Białe Wakacje, a potem na miejscu 13. Awans o 16 pozycji. Od 2 tygodni na liście Hej, Cudzoziemka w Raju Kobiet. I tych dwóch utworów słuchamy w kolejności Ścianka, potem Hej. No, nareszcie.

strasznie, strasznie tam dużo odrzucałem tych utworów, ale no to nie jest tak, że co drugi da się puścić. No, ja cały czas się usprawiedliwiam, bo jest mi głupio. No ale to sprawa gustów, tak powiedziałem. Wybiórcza lista trójki sprzed lat. Przechodzimy do miejsca 12. Spadek o jedną pozycję od 8 tygodni na liście. Mark Knopfler, Why I Man. Ja mam kumpli muzyków, którzy są punkowcami i industrialowcami, którzy są fanami Marka Knopflera, bo to dobry gitarzysta. No okej, okay. Mówiłem to tydzień temu, ale co z tego? Na miejscu 11 spadek o jedną pozycję od 6 tygodni na liście U2, Electrical Storm. Ja kiedyś mówiłem, że U2 to

Pur to kapela, która wydała jedną dobrą płytę, jest to War, ale teraz jak tak słucham i cały czas puszczam te utwory w tej liście, to jednak muszę przyznać rację, że ten rację. Muszę jednak stwierdzić, że ten YouTube to zrobił parę jeszcze fajnych numerów. Między innymi ten jest fajny. Posłuchajmy YouTube Electrical Storm.

Na miejscu 10, teraz będą dwie Kasie, na miejscu 10 spadek o dwie pozycje od 6 tygodni na liście Katarzyna Groniec bez Księżyca. A na miejscu 19 awans o 3 pozycje od 5 tygodni na liście Kasia Kowalska Antidotum. Ale my przechodzimy do miejsca 8, tutaj spadek o 1 pozycję od 8 tygodni na liście Wilki i piosenka pod tytułem Urkę. A potem na miejscu 7 spadek o 2 pozycje od 13 tygodni na liście Raz, Dwa, Trzy i utwór Oczy tej małej. Mam słabość do zespołu Raz, Dwa, Trzy, bo uważam, że tekstowo ta grupa bije na łeb większość twórców naszych rodzimych. Biła i bije. Bo to w ogóle co się teraz dzieje, to już jest w ogóle makabra. Ale wtedy też biła. I dlatego posłuchamy tej grupy i posłuchamy też Wilków, bo ja zawsze twierdziłem, że Gawliński ma dar do fajnych riffów i do przebojowych piosenek i ta piosenka mieści się w tym kanonie fajności, ale bez wstydu. No więc najpierw Wilki, Urkę, a potem Raz, Dwa, Trzy i Oczy tej małej.

No i powoli zbliżamy się do końca naszej wybiórczej listy przebojów. Przypominam trójki. Ja przypominam, że to jest notowanie numer 1083 z 1 listopada 2002. I przechodzimy do miejsca szóstego. Tutaj spadek o dwie pozycje od 14 tygodni na liście. Aha i utwór Lifelines. Aha powróciło po długim czasie niebytu z tą płytą. Ta płyta nie jest zła i ma parę fajnych utworów, ale ten nie jest tym moim ulubionym utworem. Dlatego przechodzimy do miejsca piątego. Tutaj od 7 tygodni na liście awans o 4 pozycje, Eva Cassidy, utwór Imagine. Teraz miejsce czwarte, awans o 2 pozycje, od 3 tygodni na liście, Pearl Jam, utwór I am mine. Potem na miejscu trzecim, tak jak tydzień wcześniej, od 7 tygodni na liście, Tori Amos i utwór A Sorta Fairy Tale. A na miejscu drugim spadek o 1 pozycję, od 9 tygodni na liście, Myslowic i utwór Sprzedawcy Marzeń. I mi zostało nam miejsce pierwsze, ale to za chwilę, bo teraz posłuchamy sobie tych 3 utworów. Pearl Jam, I Am Mine, potem Tori Amos, Sorta Fairy Tale i Myslowic, Sprzedawcy Marzeń.

No i jesteśmy. Dobrnęliśmy do końca. Dzisiaj nawet puścimy numer jeden. Tydzień wcześniej nie puszczaliśmy. Chyba 3 albo 4 tygodnie wcześniej też nie puszczaliśmy, bo były takie gnioty. A teraz nie jest to mój ulubiony numer, ale damy radę. No więc czego słuchamy? Na miejscu pierwszym notowania numer 1083 z 1 listopada 2002 był utwór grupy Awans o jedną pozycję od 6 tygodni na liście. To był utwór grupy Red Hot Chili Peppers, a utwór nazywa się The Zephyr Song. Ładny utwór. Peppersi mieli lepsze utwory, mieli też gorsze. Tak czy siak, posłuchamy sobie tego. Ja się z wami dzisiaj żegnam. Zapraszam 8 listopada na kolejną wybiórczą listę przebojów trójki, czyli powrót do przeszłości. Będzie rok 2003. Do usłyszenia. Pa, pa, pa. Prowadził Władysław Bałtycki.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Deepfake. Deepfake już teraz może być niebezpieczne, zwłaszcza jeśli są wykorzystywane do rozpowszechniania fałszywych informacji w ukierunkowany sposób. Nawet dzisiaj odpowiednie oprogramowanie jest w stanie tworzyć nagrania wideo, obrazu i dźwięku, które wyglądają łudząco realistycznie. Ponieważ zarówno sztuczna inteligencja, jak i moc obliczeniowa będą się w przyszłości poprawiać, wykrywanie deepfake będzie skomplikowane. Szybkość, z jaką zmanipulowane nagrania są udostępniane za pośrednictwem social mediów, dodatkowo pogłębia ten problem. Ksenoboty. Zbudowane z komórek żab, ksenoboty są pierwszymi organizmami wielokomórkowymi zdolnymi do samoreplikacji poprzez łączenie luźnych komórek. W odpowiednich warunkach laboratoryjnych mikroskopijne komórki tworzą struktury, które samoorganizują się, poruszają w grupach i postrzegają swoje otoczenie. Z faktu, że organizmy mogą rozmnażać się w sposób, który nie wymaga wzrostu we własnym ciele, eksperci wyciągają wniosek, że istnieje co najmniej jeden nieznany wcześniej sposób, w jaki życie może się rozmnażać. Z pomocą ksenobotów eksperci chcą w przyszłości zrozumieć, w jaki sposób pierwsze organizmy mogły rozmnażać się na Ziemi. Jazda autonomiczna. To, co początkowo brzmi jak logiczna przyszłość branży transportowej, w rzeczywistości powoduje wiele prawnych i etycznych znaków zapytania. Autonomiczna jazda. Jak wskazuje już oficjalna nazwa, oznacza to w dużej mierze niezależny ruch pojazdów, takich jak pociągi czy samochody, bez konieczności siadania kierowcy za kierownicą. Jednym z podstawowych już pytań jest to, jak pojazd autonomiczny powinien zachowywać się w razie wypadku. Autonomiczne samochody jeżdżą po ulicach Arizony już od kilku lat. Wprowadzone przez firmę technologiczną Waymo pojazdy były do tej pory używane tylko na słabo

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Donosicielstwo w PRL-u miało głęboki i długotrwały wpływ na społeczeństwo polskie. System ten nie tylko służył do utrzymania kontroli nad obywatelami poprzez władze komunistyczne, ale także wprowadzał atmosferę nieufności i strachu w codziennym życiu. Ludzie często nie wiedzieli, komu mogą zaufać, a obawa przed donosicielem wśród znajomych, sąsiadów czy nawet członków rodziny była realna. Donosicielstwo w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej było zjawiskiem powszechnym i stanowiło ważny element systemu opresji i kontroli społeczeństwa przez władze komunistyczne. Donosicielstwo miało różny charakter, od zmuszania przez władze po tak zwane donosicielstwo ochotnicze. System totalitarny wykorzystywał najniższe ludzkie instynkty, takie jak zazdrość czy chęć zaszkodzenia innym, do manipulowania i kontrolowania życia społeczno-politycznego. Donosy były używane nie tylko do niszczenia konkretnych przeciwników, ale również do pozyskiwania informacji o innych obywatelach. Nagrody dla donosicieli mogły obejmować nie tylko pieniądze, ale także pomoc w otrzymaniu mieszkania czy pracy. Przykładowo Marian Strużyński vel Marian Reniak za wydanie kilkudziesięciu żołnierzy ugrupowań niepodległościowych otrzymał stałą pensję i prezenty, w tym Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Inny agent, znany jako TW Górnik, za wydanie żołnierzy batalionu Zośka otrzymał co najmniej 5 tysięcy złotych, co było znaczną sumą w porównaniu ze średnią pensją wynoszącą około 600 złotych. Donosicielstwo w PRL-u było więc nie tylko narzędziem represji, ale dla niektórych stanowiło sposób na uzyskanie korzyści materialnych i społecznych.

wszystkie były tępe i wyrażały tylko jedno. Moja twarz była w tym wszystkim najstraszniejsza, bo moja. Chmurko, niebieskie niebo. Chmurko.

difficult.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: This monitor's arrived with petition.